Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne jeli on. Ne jeli on, ne jeli on. Jak to vsi, kautna mahoma, a cimona, ego, nekamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamionagon.